0: Bon po čevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se je poletje
2: v dobri družbi.
0: Na Radiu Antena.
3: Tu me partiste el corazón,
4: Maluma baby.
3: Pero mi amor no hay problema, no, no.